0: Dzisiaj będą się kokocie, rozma kokosta, kosta, kosta. Zatem ty będą już deka sytek, ty zikaj tebe zaoszuła na cze. Po to będę każdy dwa, jedna ptica, która ty zaoszuła na cze. Znam, kura. Rap. Zatem ty zimie kako? Rap. A dobro, to nam czekaj na jedna ptica, brak. Ładne posty, tak, bo ptica wraca, posty. A poważnej, ptica wraca. Poważnajmy taka, cóż to jest wracze? Ptica wracze, mało. Wracze, a kołki, nie każdy to da tak komu. Nie ulegajmy, dobre ciczko wracze.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

0: fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Ramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Ramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti.
1: Suradi samo od Boga. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti.